0: ちらは東京 FM。私、赤字。
1: Radio Darmstadt。Radar。Machen Sie uns an。
2: Tak, tak. To polska redakcja Radia Darmstadt. Słuchacie nas na 103,4 MHz i w internecie. W internecie nas już nie ma. Jesteśmy tylko w DAB+. Ja nazywam się Tomek Czebatul. Jestem z redakcji polskiej, z redakcji międzynarodowej i dwie godziny po polsku, ale nie tylko dwie godziny, będzie i więcej. A przywitał Was Asaf Avidan, którego powinienem dzisiaj oglądać w Bad Nauheim, 50 kilometrów tylko od naszej redakcji, oddalonym miasteczku. Ten, kto widział i słyszał raz na żywo Asafa Avidana, będzie do niego wracał, a ja jestem z Państwem.

Będą też rzeczy, które grałem 10-15 lat temu w miesiącu lipcu, a Lore Schafran grałem w roku 2015, rok wcześniej, pasując do dzisiejszego dnia. Proszę bardzo.

ucieka wzrokiem, tak jakby szukał słów. W końcu zapytał, czy wzięła.

wojnie nie widząc zmian, czeka na moment, kiedy będzie zupełnie sam. Zamknięty w sobie mija kolejne drzwi. Szeptem zapytał, gdzie jest pokój 33.

Przepiękna płyta Świderski. Panią Karolinę poznałem w grudniu roku 2015, ale to nagranie zostało po raz pierwszy raz zaprezentowane na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu w roku 2014. Porównamy, czy się cokolwiek zmieniło, więc kto to będzie? Karolina Czarnecka.

Karolina Czarnecka przed 11 laty i Karolina Czarnecka w lipcu tego roku.

0: mogę razem z nim. Kończę palić most ze sobą. Jestem offline.
1: No tak. Tak sobie słucham tych słów i w porównaniu z Hero, Coco i Haszem nie wiem, jak to sobie poukładać. Jeszcze jedna, Karolina, i Karolina nazywa się Lizer.

To Karolina Lizer, a ja tutaj mam drugi wspaniały głos i zapraszam was wszystkich w niedzielę na godzinę 18 tutaj w Darmstadt do kościoła ewangelickiego Filipa na Bartlingenstrasse 42. To jest na Kranichstein. Któż to będzie? Będzie Max Rosa. I jeżeli lubicie Herberta Grönemeyera czy Leonarda Cohena, polecam wam go serdecznie. Niedziela, 26 lipiec od godziny 18 ewangelicki kościół świętego Filipa, Bartlingenstrasse 42. Zapraszam was bardzo serdecznie i posłuchajcie. Teraz nie będzie po polsku.

0: Max Prosa i Sasza Stiller, Puzzlestück. Zapraszamy jeszcze raz w niedzielę 26. Ewangelisze Filipus Kirche, Bartningstrasse 42 w Darmstadzie, to jest Kranichstein. Niedziela od godziny 18.
1: Najserdeczniejsze pozdrowienia dla słuchaczy audycji Tomograf Tomka Czebatula w Radio Darmstadt. Bartosz Niemy-Strużyński, Nieme Kino.
2: Cóż, tylko chwila. Dziś już niczyja. Z której tworzy się ten mit. Mija. Historia wciąż żywa, a pamięć krótka to jest skarb. Choć nie mam wina.

myśla, które ciążą, gdy chcę ciepłą nocą usiąść na kocu i myśli tych,

Piosenka Gdyby ktoś pytał, to jest tak jakby kontynuacja historii bohaterki, która lata temu szukała pięknie dobrego takiego chłopaka. I myślała, że szukając szczęścia, szuka odpowiedniego partnera. Natomiast po wielu latach okazuje się, że potrafi skakać w przepaść zupełnie solo i czuje się z tym bardzo dobrze. Dorosła do tego, żeby dowiedzieć się, że szczęścia nie szuka się na zewnątrz, ale w środku.

Doktor Misio, czyli Jarek Jakubik. Jeszcze raz Natalia Grosiak. Będzie nowość, ale to nie tylko Natalia, ale jeszcze Bela i Katia. Utwór o wolności wyboru i odwadze życia na własnych zasadach. No tak, nie piję, to czwarty singiel projektu Babie Lato. Kawałek sprzed tygodnia.

Nie wszystko złoto, co się świeci, czyli mój najnowszy singiel. Pisząc ten tekst, zacząłem od frazy, gdy tylko spojrzeć z bliska, wtedy urok i czar pryska. Miałem do tego melodię i chciałem to jakoś fajnie obudować. No i idąc tym tropem, przyszło mi do głowy właśnie nie wszystko złoto, co się świeci. I pomyślałem, że to jest... że to jest spoko, żeby zrobić motyw przewodni piosenki z przysłowia, bo przecież przysłowie zawsze jest aktualne. Trochę mnie zainspirowała do tego piosenka Cicha woda brzegi rwie, bo przecież ona też ma refren z, nie wiem, z taką myślą. W sensie mam na myśli to przysłowie. Idąc tym tropem, zacząłem pisać o kabriolecie, który tak w cudzysłowie wydaje mi się być najbardziej siermiężny w tej historii, ale to po to właśnie, żeby przejść do takich spraw bardziej międzyludzkich, nie wiem, codziennych zachowań i świata pozorów, który tworzymy dla siebie nawzajem. I stąd też ta druga zwrotka o człowieku, który był najśmieszniejszy w towarzystwie i przecież coś tym maskował. No i tak.

Nowość, Wojtek Szumański, i kolejna nowość, wschodząca gwiazda Pola Błasik.

0: wierzysz.
1: Co mi się może?
0: We mnie wierzysz. Muszę.
2: Radio Darmstadt. Da.
3: Hallihallo, noch eine Stunde auf Polnisch. Radio Darmstadt, DAB Plus und im Internet auf www.radiodarmstadt.de. Ich bin Tomek Czebatul von Internationale Redaktion, von Polnische Redaktion. Und jetzt noch eine Stunde auf Polnisch, nicht nur auf Polnisch.
2: Radio Darmstadt. Radar. Machen Sie uns an.
3: Jeszcze tylko jedna godzina ze środka Niemiec. Radio Darmstadt DAB+. Muszę się tego nauczyć, bo przedtem było 103,4. No i w internetach na www.radiodarmstadt.de. Ja nazywam się Tomek Czebatul. Jestem z redakcji międzynarodowej, z redakcji polskiej, a jest nas tam parę osób, o tym później. No i jeszcze jedna godzina po polsku, nie tylko po polsku. Pozdrawiam wszystkich, którzy biorą udział w dzisiejszej audycji. No a bierze kilka osób, bardzo się z tego cieszę. Będzie trochę pozdrowień jeszcze i co? Kamil Pawełoszek nas słucha, też radiowiec i trochę pisarz, ale teraz będą inne pozdrowienia.
4: To ja, Agnieszka Koczwara. Pozdrowienia dla Tomka i słuchaczy Radia Darmstadt. Kiedy byłam dzieckiem, to pisałam wiersze. Teraz jestem większa, piszę trochę lepsze. Kot ma 4 łapy, 1 ogon, łeb kudłaty. A ty możesz pracować, a nie być bogaty. Bo szlak bywa kręty, a most bywa krzywy. Popełniamy błędy, zdarza się tylko żywym. I będą nam radzić i starzy, i młodzi. Co dobre dla wiewiórki, tygrysowi szkodzi. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem i pić wino w parku. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem. Codziennie rano otwieram oczy, trzeba to jakoś kulać, ale się nie stoczyć. I jak się kręciła, tak kręci się ziemia. Mam swoje talenty, swoje ograniczenia. I wypluł człowiek człowieka. I co go teraz czeka? A nie dali w zestawie instrukcji obsługi. Więc się człowiek miota, więc się człowiek gubi. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem i pić wino w parku. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem. Ja nie jestem zła, tylko trochę dziwna. Niby taka sama, jednak trochę inna. Ja nie jestem zła, tylko trochę dziwna. Niby taka sama.

zmiany. Kurs nie musi być stały, nawet dawno obrany. Popracować nad tym, co mocno uwiera. Poczekać na efekt, nie wszystko tu i teraz. I jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem i pić wino w parku. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem. Kiedy będzie ciężko, kiedy przytłoczy życie, wtedy siądę pod gruszą, zapiszę w zeszycie na jednej stronie rzeczy, co się udały, na drugiej stronie takie, co się udać nie chciały, ale myśli uciekną, bo bywają niesforne. Znowu zacznę myśleć o tym, co niewygodne.

mieszka Koczwara, a my przenieśmy się jeszcze raz do Bad Nauheim dzisiaj i koncert, którego niestety nie obejrzałem, Asaf Avidan.

I było po angielsku, Asan Avida dzisiaj w Bad Nauheim, ale w niedzielę tutaj u nas w Darmstadt, w ewangelickim kościele Filipus na Bartingstrasse 42 o godzinie 20, nie, o godzinie 18 będziecie Państwo wpuszczani. Koncert rozpocznie się o godzinie 19 i Max Proza bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam. Es war

Dzień dobry, tu Kamil Pawełoszek, Zajawki Label. Chciałem serdecznie pozdrowić Tomka i wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt. Miłego słuchania.

0: Kamil Pawełoszek koncertowo, mam nadzieję, że podeślesz coś zupełnie nowego, co by cię pograć. Fajne to było.
1: Kłaniam się nisko, mówi Mirek Czyżykiewicz. Serdecznie pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Darmstadt. Bądźcie zdrowi.

drzwi otwarte zamkną, potem się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę przy fontannie smocznej.

Mirek Czyżykiewicz i Witek Cisło. Życie to nie teatr z płyty. I jaka to była płyta? Przypomni mi ktoś. Z płyty Pretext Live. Słowa Edward Stachura, a muzyka Jerzy Satanowski. A teraz kolejna nowość i posłuchajcie. Wszystko wydarza się dla nas. Szata QS.

0: nas.
1: Szataku S. Zadzwonił przed momencikiem telefon i dzwoni kumpel i mówi: Tomasz, weź puść coś weselszego, bo zamulasz i zamulasz. Może masz dżem? No mam, no ale tak patrzę. Dzień, w którym pękło niebo, do kołyski, wehikuł czasu, paf i tak dalej, i tak dalej. No to z tego wesołemu towarzystwu wybrałem może coś takiego.

Kto realizuje tą politykę? Donald Tusk. Donald Tusk. Prawdziwy wrog naszego narodu. Wrog naszego narodu. I trzeba to jasno w końcu powiedzieć. Ten człowiek nie może rządzić Polską. Ten człowiek powinien w końcu pójść sobie, niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu.

Cum kaolik i grzeczne dziewczynki, to tak już przed 23 prawie postawiłem was na nogi, postawię was jeszcze z Nie ma nic, czyli Kalina Indap, a potem już będzie tylko sierpień w niskiej częstotliwości. I przypomnę wam też, że gramy dla was w piątki od 19 do 21. W pierwszy piątek miesiąca Miszmasz i Julita Miszkę. W drugi piątek Darmsztacka Fala i Karol Igor Prabucki. Piątek trzeci miesiąca Danuta, Jacek Sabok. I czwarty piątek miesiąca Elik Plichta z Eliksirem. I gdyby był piąty piątek miesiąca, to jest jeszcze raz Danuta z Jackiem Sabokiem. W każdą sobotę od 15 do 17 Bigos gotuje Elizeusz Plichta. Druga środa miesiąca od 21 do 23 Karolinka z Karoliną Kochański i ja w czwartek miesiąca z moim tomografem od 21 do 23. Jest też nowa koleżanka, która w drugą niedzielę od 19 do 21 prowadzi reset. Jest to Renata Marzena Masztalerz. To tyle informacji.

miejsce nad rzeką zabiera cię Zuzanna. Możesz słuchać plusku łodzi, możesz zostać z nią do rana. Wiesz, że trochę źle ma w głowie, lecz dlatego chcesz być tutaj. Proponuję ci herbatę oraz chińskie pomarańcze. I gdy właśnie chcesz powiedzieć, że nie możesz jej pokochać, zmienia twoją długość fali i pozwala mówić rzece, że się zawsze

Pan Jezus był żeglarzem, gdy przechadzał się po wodzie. Spędził lata na czuwaniu w swej samotnej wieży z drewna, gdy upewnił się, że tylko mogą widzieć go tonący, rzekł: żeglować będą ludzie, aż ich morze wyswobodzi. Lecz zwątpił, zanim jeszcze otworzyły się niebiosa, zdradzony, niemal ludzki.

prowadzi cię nad rzekę, cała w piórach i w łachmanach, z jakiejś akcji dobroczynnej. Słońce kapie złotym miodem na Madonnę tej przystani. Pokazuje ci, gdzie trzeba szukać w śmieciach, szukać w kwiatach,

Leonard Cohen, prawda? Ja się już z Państwem żegnam i bardzo dziękuję, że w ogóle byliście, jesteście i jak nigdy pożegnam się instrumentalnie. Marek Jackowski.

0: Hörer Tokio FM. Watashi Akashi.
1: Radio Darmstadt. Radar. Machen Sie uns an.
2: Tak, tak. To polska redakcja Radia Darmstadt. Słuchacie nas na 103,4 MHz i w internecie nas już nie ma. Jesteśmy tylko w DAB+. Ja nazywam się Tomek Czebatul. Jestem z redakcji polskiej, z redakcji międzynarodowej i dwie godziny po polsku, ale nie tylko dwie godziny, będzie i więcej. A przywitał Was Asaf Avidan, którego powinienem dzisiaj oglądać w Bad Nauheim, 50 kilometrów tylko od naszej redakcji, oddalonym miasteczku. Ten, kto widział i słyszał raz na żywo Asafa Avidana, będzie do niego wracał, a ja jestem z Państwem.

Laura Szafran i przy stoliku. Ja tak sobie pomyślałem, że oprócz kilku nowości będą też rzeczy, które grałem 10-15 lat temu w miesiącu lipcu, a Laurę Szafran grałem w roku 2015, rok wcześniej, pasując do dzisiejszego dnia. Proszę bardzo.

Laucze i Dym z albumu Soundtrack. Zagrałem to w roku 2014 w lipcu. Świderskiego też zagrałem.

zmian. Czeka na moment, kiedy będzie zupełnie sam. Zamknięty w sobie mija kolejne drzwi. Szeptem zapytał, gdzie jest pokój 33.

Przepiękna płyta Świderski. Panią Karolinę poznałem w grudniu roku 2015, ale to nagranie zostało po raz pierwszy raz zaprezentowane na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu w roku 2014. Porównamy, czy się cokolwiek zmieniło, więc kto to będzie? Karolina Czarnecka.

Karolina Czarnecka przed 11 laty i Karolina Czarnecka w lipcu tego roku.

0: razem z nim kończę palić most ze sobą. Jestem offline.
1: No tak, tak sobie słucham tych słów i w porównaniu z Herą, Koką i Haszem nie wiem, jak to sobie poukładać. Jeszcze jedna Karolina i Karolina nazywa się Lizer.

To Karolina Lizer, a ja tutaj mam drugi wspaniały głos i zapraszam was wszystkich w niedzielę na godzinę 18 tutaj w Darmstadt do kościoła ewangelickiego Kościół Filipa na Bartningenstrasse 42. To jest na Kranichstein. Któż to będzie? Będzie Max Rosa. I jeżeli lubicie Herberta Grönemeyera czy Leonarda Cohena, polecam wam go serdecznie. Niedziela 26 lipiec od godziny 18 ewangelicki kościół świętego Filipa, Bartningenstrasse 42. Zapraszam was bardzo serdecznie i posłuchajcie. Teraz nie będzie po polsku.

0: Max Prosa i Sasza Stiller, Puzzlestück. Zapraszamy jeszcze raz w niedzielę 26. Ewangelische Philippuskirche, Bartningstrasse 42 w Darmstadzie, to jest Kranichstein. Niedziela od godziny 18.
1: Najserdeczniejsze pozdrowienia dla słuchaczy audycji Tomograf Tomka Czebatula w Radio Darmstadt. Bartosz Niemy-Strużyński, Nieme Kino.
2: Cóż, tylko chwila. Dziś już niczyja. Z której tworzy się ten mi. Mija. Historia wciąż żywa, a pamięć krótka to jest skarb. Choć nie ma wina, w głowie wyżyna ślad, który ciąży, gdy chcę ciepłą nocą usiąść na kocu i myśli tych pozbyć się.

Piosenka Gdyby ktoś pytał, to jest tak jakby kontynuacja historii bohaterki, która lata temu szukała pięknie dobrego takiego chłopaka. I myślała, że szukając szczęścia, szuka odpowiedniego partnera. Natomiast po wielu latach okazuje się, że potrafi skakać w przepaść zupełnie solo i czuje się z tym bardzo dobrze. Dorosła do tego, żeby dowiedzieć się, że szczęścia nie szuka się na zewnątrz, ale w środku.

Doktor Misio, czyli Jarek Jakubik. Jeszcze raz Natalia Grosiak. Będzie nowość, ale to nie tylko Natalia, ale jeszcze Bela i Katia. Utwór o wolności wyboru i odwadze życia na własnych zasadach. No tak, nie piję, to czwarty singiel projektu Babie Lato. Kawałek sprzed tygodnia.

Nie wszystko złoto, co się świeci, czyli mój najnowszy singiel. Pisząc ten tekst, zacząłem od frazy, gdy tylko spojrzeć z bliska, wtedy urok i czar pryska. Miałem do tego melodię i chciałem to jakoś fajnie obudować. No i idąc tym tropem, przyszło mi do głowy właśnie nie wszystko złoto, co się świeci. I pomyślałem, że to jest... Że to jest spoko, żeby zrobić motyw przewodni piosenki z przysłowia, bo przecież przysłowie zawsze jest aktualne. Trochę mnie zainspirowała do tego piosenka Cicha woda brzegi rwie, bo przecież ona też ma refren z taką myślą. W sensie mam na myśli to przysłowie. Idąc tym tropem zacząłem pisać o kabriolecie, który tak w cudzysłowie wydaje mi się być najbardziej siermiężny w tej historii, ale to po to właśnie, żeby przejść do takich spraw bardziej międzyludzkich, nie wiem, codziennych zachowań i świata pozorów, który tworzymy dla siebie nawzajem. I stąd też ta druga zwrotka o człowieku, który był najśmieszniejszy w towarzystwie i przecież coś tym maskował. No i tak.

Nowość, Wojtek Szumański i kolejna nowość, wschodząca gwiazda Pola Błasik.

0: wierzysz.
1: W co mi się wierzy?
0: We mnie wierzysz. Muszę.
2: Radio Darmstadt. Radadadadada.
3: Hallihallo, noch eine Stunde auf Polnisch. Radio Darmstadt, DAB Plus und im Internet auf www.radiodarmstadt.de. Ich bin Tomek Czebatul von Internationale Redaktion, von Polnische Redaktion. Und jetzt noch eine Stunde auf Polnisch, nicht nur auf Polnisch.
2: Radio Darmstadt. Radar. Machen Sie uns an.
3: Jeszcze tylko jedna godzina ze środka Niemiec. Radio Darmstadt DAB+. Muszę się tego nauczyć, bo przedtem było 103,4. No i w internetach na www.radiodarmstadt.de. Ja nazywam się Tomek Czebatul. Jestem z redakcji międzynarodowej, z redakcji polskiej, a jest nas tam parę osób, o tym później. No i jeszcze jedna godzina po polsku, nie tylko po polsku. Pozdrawiam wszystkich, którzy biorą udział w dzisiejszej audycji. No a bierze kilka osób, bardzo się z tego cieszę. Będzie trochę pozdrowień jeszcze i co? Kamil Pawełoszek nas słucha, też radiowiec i trochę pisarz, ale teraz będą inne pozdrowienia.
4: To ja, Agnieszka Koczwara. Pozdrowienia dla Tomka i słuchaczy Radia Darmstadt.
5: Kiedy byłam dzieckiem, to pisałam wiersze. Teraz jestem większa, piszę trochę lepsze. Kot ma 4 łapy, 1 ogon, łeb kudłaty. A ty możesz pracować, a nie być bogaty. Bo szlak bywa kręty, a most bywa krzywy. Popełniamy błędy, zdarza się tylko żywym. I będą nam radzić i starzy, i młodzi. Co dobre dla wiewiórki, tygrysowi szkodzi. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem i pić wino w parku. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem. Codziennie rano otwieram oczy, trzeba to jakoś kulać, ale się nie stoczyć. I jak się kręciła, tak kręci się ziemia, mam swoje talenty.

Mogłam przecież być żulem. Ja nie jestem zła, tylko trochę dziwna. Niby taka sama, jednak trochę inna. Ja nie jestem zła, tylko trochę dziwna. Niby taka sama.

zmiany. Kurs nie musi być stały, nawet dawno obrany. Popracować nad tym, co mocno uwiera. Poczekać na efekt, nie wszystko tu i teraz. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem i pić wino w parku. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem. Kiedy będzie ciężko, kiedy przytłoczy życie, wtedy siądę pod gruszą i zapiszę w zeszycie na jednej stronie rzeczy, co się udały, na drugiej stronie takie, co się udać nie chciały, ale myśli uciekną, bo bywają niesforne. Znowu zacznę myśleć o tym, co niewygodne.

mieszka Koczwara, a my przenieśmy się jeszcze raz do Bad Nauheim dzisiaj i koncert, którego niestety nie obejrzałem, Asaf Avidan.

I było po angielsku, Asan Avida dzisiaj w Bad Nauheim, ale w niedzielę tutaj u nas w Darmstadt, w ewangelickim kościele Filipus na Bartingstrasse 42 o godzinie 20, nie, o godzinie 18. Będziecie Państwo wpuszczani. Koncert rozpocznie się o godzinie 19 i Max Prosa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam.

0: Kamil Pawełoszek koncertowo, mam nadzieję, że podeślesz coś zupełnie nowego, co by cię pograć. Fajne to było.
1: Kłaniam się nisko, mówi Mirek Czyżykiewicz. Serdecznie pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Darmstadt. Bądźcie zdrowi.

zamkną, potem się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie smoczę łeb.

Mirek Czyżykiewicz i Witek Cisło. Życie to nie teatr z płyty. I jaka to była płyta? Przypomnij mi ktoś. Z płyty Pretext Live. Słowa Edward Stachura, a muzyka Jerzy Satanowski. A teraz kolejna nowość i posłuchajcie, wszystko wydarza się dla nas, Szata QS.

Szata QS. Zadzwonił przed momencikiem telefon i dzwoni kumpel i mówi: Tomasz, weź puść coś weselszego, bo zamulasz. Może masz dżem? No mam, no ale tak patrzę. Dzień, w którym pękło niebo, do kołyski, wehikuł czasu, paf i tak dalej, no to z tego wesołemu towarzystwu wybrałem może coś takiego.

Kto realizuje tą politykę? Donald Tusk! Donald Tusk! Prawdziwy wrog naszego narodu! Wrog naszego narodu! I trzeba to jasno w końcu powiedzieć. Ten człowiek nie może rządzić Polską. Ten człowiek powinien w końcu pójść sobie, niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu.

Kum kaolik i grzeczne dziewczynki, to tak już przed 23 prawie postawiłem was na nogi, postawię was jeszcze z Nie ma nic, czyli Kalina in Dub, a potem już będzie tylko sierpień w niskiej częstotliwości. I przypomnę wam też, że gramy dla was w piątki od 19 do 21. W pierwszy piątek miesiąca Miszmasz i Julita Miszkę. W drugi piątek Darmsztacka Fala i Karol Igor Prabucki. Piątek trzeci miesiąca Danuta, Jacek Sabok. I czwarty piątek miesiąca Elik Plichta z Eliksirem. I gdyby był piąty piątek miesiąca, to jest jeszcze raz Danuta z Jackiem Sabokiem. W każdą sobotę od 15 do 17 Bigos gotuje Elizeusz Plichta. Druga środa miesiąca od 21 do 23 Karolinka z Karoliną Kochański i ja w czwartek miesiąca z moim tomografem od 21 do 23. Jest też nowa koleżanka, która w drugą niedzielę od 19 do 21 prowadzi reset. Jest to Renata Marzena Masztalerz. To tyle informacji.

miejsce nad rzeką zabiera cię Zuzanna. Możesz słuchać plusku łodzi, możesz zostać z nią do rana. Wiesz, że trochę źle ma w głowie, lecz dlatego chcesz być tutaj. Proponuję ci herbatę oraz chińskie pomarańcze. I gdy właśnie chcesz powiedzieć, że nie możesz jej pokochać, zmienia twoją długość fali i pozwala mówić rzece, że się zawsze

żeglować będą ludzie, aż ich morze wyswobodzi. Lecz zwątpił, zanim jeszcze otworzyły się niebiosa. Zdradzony, niemal ludzki, jak kamień zapadł Jezus w mądrość swą.

Leonard Cohen, prawda? Ja się już z Państwem żegnam i bardzo dziękuję, że w ogóle byliście, jesteście i jak nigdy pożegnam się instrumentalnie. Marek Jackowski.

0: Radio Darmstadt. Radar. Machen Sie uns an.
1: Tak, tak. To polska redakcja Radia Darmstadt. Słuchacie nas na 103,4 MHz i w internecie. W internecie nas już nie ma. Jesteśmy tylko w DAB+. Ja nazywam się Tomek Czebatul. Jestem z redakcji polskiej, z redakcji międzynarodowej i dwie godziny po polsku, ale nie tylko dwie godziny, będzie i więcej. A przywitał Was Asaf Avidan, którego powinienem dzisiaj oglądać w Bad Nauheim, 50 km tylko od naszej redakcji, oddalonym miasteczku. Ten, kto widział i słyszał raz na żywo Asafa Avidana, będzie do niego wracał, a ja jestem z Państwem.

Laura Szafran i przy stoliku. Ja tak sobie pomyślałem, że oprócz kilku nowości będą też rzeczy, które grałem 10-15 lat temu w miesiącu lipcu, a Laurę Szafran grałem w roku 2015, rok wcześniej, pasując do dzisiejszego dnia. Proszę bardzo.

Laucze i Dym z albumu Soundtrack. Zagrałem to w roku 2014 w lipcu. Świderskiego też zagrałem.

otwiera oczy tylko kiedy już jesteś tu. Ucieka wzrokiem, tak jakby szukał słów. W końcu zapytał, czy w zielonym do twarzy ma.

przepiękna płyta Świderski. Panią Karolinę poznałem w grudniu roku 2015, ale to nagranie zostało po raz pierwszy raz zaprezentowane na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu w roku 2014. Porównamy, czy się cokolwiek zmieniło, więc kto to będzie? Karolina Czarnecka.

0: paralítimos ze sobą, jestem offline.
1: No tak, tak sobie słucham tych słów i w porównaniu z Hero, Coco i Haszem, nie wiem jak to sobie poukładać. Jeszcze jedna Karolina i Karolina nazywa się Lizer.

To Karolina Lizer, a ja tutaj mam drugi wspaniały głos i zapraszam was wszystkich w niedzielę na godzinę 18 tutaj w Darmstadt do kościoła ewangelickiego Filipa na Bartlingerstrasse 42. To jest na Kranichstein. Któż to będzie? Będzie Max Rosa. I jeżeli lubicie Herberta Grönemeyera czy Leonarda Cohena, polecam wam go serdecznie. Niedziela, 26 lipiec od godziny 18 ewangelicki kościół świętego Filipa, Bartlingerstrasse 42. Zapraszam was bardzo serdecznie i posłuchajcie. Teraz nie będzie po polsku.

0: Max Prosa i Sasza Stiller, Puzzlestück. Zapraszamy jeszcze raz w niedzielę 26. Ewangelisza Filipus Kirche, Bartningstrasse 42 w Darmstadzie, to jest Kranichstein. Niedziela od godziny 18.
1: Najserdeczniejsze pozdrowienia dla słuchaczy audycji Tomograf Tomka Czebatula w Radio Darmstadt. Bartosz Niemy-Strużyński, Nieme Kino.
2: Cóż, tylko chwila.

Historia wciąż żywa, a pamięć krótka to jest skarb. Choć nie ma wina, w głowie wyrzyna ślad, który ciąży, gdy chce ciepłą nocą usiąść na to.

Piosenka Gdyby ktoś pytał, to jest tak jakby kontynuacja historii bohaterki, która lata temu szukała pięknie dobrego takiego chłopaka. I myślała, że szukając szczęścia, szuka odpowiedniego partnera. Natomiast po wielu latach okazuje się, że potrafi skakać w przepaść zupełnie solo i czuje się z tym bardzo dobrze. Dorosła do tego, żeby dowiedzieć się, że szczęścia nie szuka się na zewnątrz, ale w środku.

Doktor Misio, czyli Jarek Jakubik. Jeszcze raz Natalia Grosiak. Będzie nowość, ale to nie tylko Natalia, ale jeszcze Bela i Katia. Utwór o wolności wyboru i odwadze życia na własnych zasadach. No tak, nie piję, to czwarty singiel projektu Babie Lato. Kawałek sprzed tygodnia.

Nie wszystko złoto, co się świeci, czyli mój najnowszy singiel. Pisząc ten tekst, zacząłem od frazy, gdy tylko spojrzeć z bliska, wtedy urok i czar pryska. Miałem do tego melodię i chciałem to jakoś fajnie obudować. No i idąc tym tropem, przyszło mi do głowy właśnie nie wszystko złoto, co się świeci. I pomyślałem, że to jest... że to jest spoko, żeby zrobić motyw przewodni piosenki z przysłowia, bo przecież przysłowie zawsze jest aktualne. Trochę mnie zainspirowała do tego piosenka Cicha woda brzegi rwie, bo przecież ona też ma refren z, nie wiem, z taką myślą. W sensie mam na myśli to przysłowie. No i idąc tym tropem zacząłem pisać o kabriolecie, który tak w cudzysłowie wydaje mi się być najbardziej siermiężny w tej historii, ale to po to właśnie, żeby przejść do takich spraw bardziej międzyludzkich, nie wiem, codziennych zachowań i świata pozorów, który tworzymy dla siebie nawzajem. No i stąd też ta druga zwrotka o człowieku, który był najśmieszniejszy w towarzystwie i przecież coś tym maskował. No i tak.

Nowość, Wojtek Szumański i kolejna nowość, wschodząca gwiazda Pola Błasik.

0: wierzysz.
1: Wycofuj się, proszę.
0: We mnie wierzysz. Muszę.
2: Radio Darmstadt. Da.
3: Hallihallo, noch eine Stunde auf Polnisch. Radio Darmstadt, DAB Plus und im Internet auf www.radiodarmstadt.de. Ich bin Tomek Czebatul von Internationale Redaktion, von Polnische Redaktion. Und jetzt noch eine Stunde auf Polnisch, nicht nur auf Polnisch.
2: Radio Darmstadt. Radar. Machen Sie uns an.
3: Jeszcze tylko jedna godzina ze środka Niemiec. Radio Darmstadt DAB+. Muszę się tego nauczyć. Bo przedtem było 103,4. No i w internetach na www.radiodarmstadt.de. Ja nazywam się Tomek Czebatul. Jestem z redakcji międzynarodowej, z redakcji polskiej, a jest nas tam parę osób, o tym później. No i jeszcze jedna godzina po polsku, nie tylko po polsku. Pozdrawiam wszystkich, którzy biorą udział w dzisiejszej audycji. No a bierze kilka osób, bardzo się z tego cieszę. Będzie trochę pozdrowień jeszcze i co? Kamil Pawełoszek nas słucha, też radiowiec i trochę pisarz, ale teraz będą inne pozdrowienia.
4: To ja, Agnieszka Koczwara. Pozdrowienia dla Tomka i słuchaczy Radia Darmstadt.
5: Kiedy byłam dzieckiem, to pisałam wiersze. Teraz jestem większa, piszę trochę lepsze. Kot ma 4 łapy, 1 ogon, łeb kudłaty. A ty możesz pracować, a nie być bogaty. Bo szlak bywa kręty, a most bywa krzywy. Popełniamy błędy, zdarza się tylko żywym. I będą nam radzić i starzy, i młodzi. Co dobre dla wiewiórki, tygrysowi szkodzi. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem i pić wino w parku. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem. Codziennie rano otwieram oczy, trzeba to jakoś kulać, ale się nie stoczyć. I jak się kręciła, tak kręci się ziemia, mam swoje talenty.

mogłam przecież być żulem. Ja nie jestem zła, tylko trochę dziwna, niby taka sama, jednak trochę inna. Ja nie jestem zła, tylko trochę dziwna, niby taka sama,

zmiany, kurs nie musi być stały. Nawet dawno obrany, popracować nad tym, co mocno uwiera, poczekać na efekt, nie wszystko tu i teraz. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem i pić wino w parku. Jak to się stało, że mam tyle na karku? Mogłam przecież być żulem. Kiedy będzie ciężko, kiedy przytłoczy życie, wtedy siądę pod gruszą i zapiszę w zeszycie na jednej stronie rzeczy, co się udały, na drugiej stronie takie, co się udać nie chciały, ale myśli uciekną, bo bywają niesforne. Znowu zacznę myśleć o tym, co niewygodne.

Agnieszka Koczwara, a my przenieśmy się jeszcze raz do Bad Nauheim dzisiaj i koncert, którego niestety nie obejrzałem, Asaf Avidan.

było po angielsku, Asan Avida, dzisiaj w Bad Nauheim, ale w niedzielę tutaj u nas w Darmstadt, w ewangelickim kościele Filipus na Bartingstrasse 42 o godzinie 20, nie, o godzinie 18 będziecie Państwo wpuszczani. Koncert rozpocznie się o godzinie 19 i Max Proza bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam.

Dzień dobry, tu Kamil Pawełoszek, Zajawki Label. Chciałem serdecznie pozdrowić Tomka i wszystkich słuchaczy Radia Darmstadt. Miłego słuchania.

Kłaniam się nisko, mówi Mirek Czyżykiewicz. Serdecznie pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Darmstadt. Bądźcie zdrowi.

otwarte zamkną, potem się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie smoczę łeb.

Mirek Czyżykiewicz i Witek Cisło. Życie to nie teatr z płyty. I jaka to była płyta? Przypomnij mi ktoś. Z płyty Pretext Live. Słowa Edward Stachura, a muzyka Jerzy Satanowski. A teraz kolejna nowość i posłuchajcie, wszystko wydarza się dla nas, Szata QS.

Szada QS. Zadzwonił przed momencikiem telefon i dzwoni kumpel i mówi: Tomasz, weź puść coś weselszego, bo zamulasz i zamulasz. Może masz dżem? No mam, no ale tak patrzę. Dzień, w którym pękło niebo, do kołyski, wehikuł czasu, paf i tak dalej, no to z tego wesołemu towarzystwu wybrałem może coś takiego.

Kto realizuje tą politykę? Donald Tusk. Donald Tusk. Prawdziwy wróg naszego narodu. Wróg naszego narodu. I trzeba to jasno w końcu powiedzieć. Ten człowiek nie może rządzić Polską. Ten człowiek powinien w końcu pójść sobie, niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu.

Kum, kaolik i grzeczne dziewczynki to tak już przed 23 prawie. Postawiłem was na nogi, postawię was jeszcze z Nie ma nic, czyli Kalina in Dub, a potem już będzie tylko sierpień w niskiej częstotliwości. I przypomnę wam też, że gramy dla was w piątki od 19 do 21. W pierwszy piątek miesiąca Miszmasz i Julita Miszkę. W drugi piątek Darmsztacka Fala i Karol Igor Prabucki. Piątek trzeci miesiąca Danuta, Jacek Sabok i czwarty piątek miesiąca Elik Plichta z Eliksirem. I gdyby był piąty piątek miesiąca, to jest jeszcze raz Danuta z Jackiem Sabokiem. W każdą sobotę od 15 do 17 Bigos gotuje Elizeusz Plichta. Druga środa miesiąca od 21 do 23 Karolinka z Karoliną Kochański i ja w czwarty czwartek miesiąca z moim tomografem od 21 do 23 jest też nowa koleżanka, która w drugą niedzielę od 19 do 21 prowadzi reset. Jest to Renata Marzena Masztalerz. To tyle informacji.

swe miejsce nad rzeką zabiera cię Zuzanna. Możesz słuchać plusku łodzi, możesz zostać z nią do rana. Wiesz, że trochę źle ma w głowie, lecz dlatego chcesz być tutaj. Proponuję ci herbatę oraz chińskie pomarańcze. I gdy właśnie chcesz powiedzieć, że nie możesz jej pokochać, zmienia twoją długość fali i pozwala mówić rzece, że się zawsze w niej

Pan Jezus był żeglarzem, gdy przechadzał się po wodzie. Spędził lata na czuwaniu w swej samotnej wieży z drewna, gdy upewnił się, że tylko mogą widzieć go tonący, rzekł: żeglować będą ludzie, aż ich morze wyswobodzi. Lecz zwątpił, zanim jeszcze otworzyły się niebiosa. Zdradzony, niemal ludzki, jak kamień zapadł Jezus w mądrość swą.

Leonard Cohen, prawda? Ja się już z Państwem żegnam i bardzo dziękuję, że w ogóle byliście, jesteście i jak nigdy pożegnam się instrumentalnie. Marek Jackowski.

koncertowo się z Państwem witam. 19.05, Radio Darmstadt. Eliksir do 21.00, specjalnie przygotowany na spotkanie z Państwem, żeby było pięknie i mam nadzieję, że tak będzie. Stół już pod kontrolą, nasz stół emisyjny. Czasami bywają śmieszne rzeczy, jeżeli się tutaj przyjedzie tak prosto z drogi na ostatnią chwilę, no ale roboty drogowe w Niemczech, ale nie tylko. Drogowe, na mostach, kolejowe, wszystko. Może dożyje, kiedy cokolwiek tutaj zostanie wybudowane, no ale nie jest źle. Dobrze. Ewa Bem koncertowo, przepiękna, przepiękne jazzowe wersje jej piosenek. Mam nadzieję niedługo z panią Ewą się chwilkę spotkać, porozmawiać. Być może pomyśleć o jakimś spotkaniu w Darmstadt na przykład, albo w okolicy. Wszystko przed nami. Bądźmy dobrej myśli, bo dzieje się dużo fajnych artystycznie rzeczy, jeśli chodzi między innymi o nasz teren. W naszych audycjach donosimy Państwu na ten temat na bieżąco.

zaprzyjaźnieni bardzo. Piasek pisze piosenki pani Ewie Bem. Ona odnalazła w nim bratnią duszę. Wielokrotnie powtarzała, że Piasek uderza w takie nuty, jeżeli jest twórcą piosenek dla innych artystów, które bardzo poruszają. I tutaj w duecie właśnie z naszą królową, jazzową, soulową, po prostu królową Ewą Bem zaśpiewali razem Pół mnie, ciebie pół, ale to z płyty Piaska. On ją wtedy, panią Ewę, zaprosił do współpracy. A propos królowej jazzu, to nowo powstała inicjatywa United Jazz w Darmstadt. Współpracuje przyjacielsko z Jazz Inicjatywy Frankfurt. A z kolei Jazz Inicjatywy Frankfurt ma pod opieką artystyczną jazzowe koncerty w Palmengarten we Frankfurcie. I tak wczoraj z dużą przyjemnością wspólnie z redaktorką Masztalerz, z Renatą oraz z Moniką Kruk spędziliśmy miło czas na koncercie Rebeki Trescher. Tentet, 10 osób na scenie, jedna kobieta, 9 panów, pan na fortepianie, pan na cello, pan na kontrabasie, fortepian, cello, kontrabas, tak wzrokowo patrzę, pan na saksofonie, flecie i wszelkiego rodzaju dmuchajkach, pani na również, jak się ten instrument nazywa? Klarnet, i to taki klarnet basowy również. No, operowała dosyć sprawnie tym pani Rebeka. Później patrzę w lewą stronę, była trąbka, ale również inne dmuchane instrumenty dęte. Był chłopak, który grał również na saksofonie, ale zwracał uwagę na siebie taką mini harfą. To była taka harfa, miałem wrażenie, że w połowie odcięta. Dosyć wysokie tony, ale bardzo pięknie. Z tyłu był ksylofon, perkusja i to chyba tyle. Było pięknie, ale będzie jeszcze piękniej, bo już Państwa informujemy, że 6 sierpnia kwintet Adama Bałdycha, jednego z najwybitniejszych na świecie, w Europie na pewno, skrzypków, razem z Markiem Konarskim, Sebastianem Zawadzkim, Andrzejem Święsem, Dawidem Fortuną pojawią się w Palmengarten. To jest czwartek, bilety 20 euro, są zniżkowe również o 19.30. Od 18.30 wstęp, ale muszę Państwu powiedzieć, że tam setki ludzi czekają. Jest kolejka, jak się przyjdzie z takiej innej strony, no to jak się spojrzy, to człowiek zapada w stres straszny. Ale koleżanki były wcześniej i udało się. Dosyć gadania. Adam Bałdych, kwintet Adama Bałdycha w czwartek 6 sierpnia we Frankfurcie. Koncert o 19.30, o 18.30 wpuszczają. Warto być wcześniej, ażeby mieć, powiedzmy, miejsca siedzące, ale proszę się nie martwić. Już niejednokrotnie leżeliśmy na łąkach. Można przynieść ze sobą prowiant. Plecaki nie są sprawdzane. Ludzie przynoszą najróżniejszego rodzaju sałatki, kiełbasy, frytki, wina i inne napoje. Ci, którzy nie zdążą usiąść na ławeczkach, rozkładają się na trawie. Pogoda piękna, wspaniała muzyka i można mieć bardzo cudowny czwartek przed piątkiem i przed, jakby to powiedzieć, eliksirem.

To piasek z czasów, kiedy jeszcze nosił zupełnie inne włosy. Pryszcze mu się rzucały jeszcze, bo to taki dzieciak był, teraz już, jakby to powiedzieć, pan po 50. A my mamy długi weekend polski. Wczoraj Tomek Czybatul od godziny 21 do 23 zabawiał państwa z tego studia najprawdopodobniej. Eliksir do 21 i jutro Pończy z magazyny Bigos od 15 do 17. Ponad 20 godzin w języku polskim w Radiu Darmstadt dla państwa. O innych audycjach, kiedy się odbywają, doniosę państwu po spotkaniu Piaska z przepiękną dziewczyną i wtedy również właśnie byli tacy

to ja Państwu powiem, kiedy spotykamy się w Radiu Darmstadt, w niemieckim radiu. Od 26 lat działa redakcja międzynarodowa i jej, no już domorosła polska redakcja. Spotykamy się w piątki, w pierwszy piątek miesiąca, 19-21, Julita Miszkę i Miszmasz. Drugi piątek miesiąca, 19-21, Darmstadtska Fala i Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek miesiąca, 19-21, Jacek Sabok i jego Danuta. Czwarty piątek, czyli tak jak teraz, dzisiaj Eliksir ze mną. Jeżeli jest pięć piątków, to Jacek Sabok z Danutą pojawia się i chyba w tym miesiącu, zaraz sprawdzam, raz, dwa, trzy, cztery, 31 lipca, czyli za tydzień będzie z Państwem Jacek. To są piątki. W soboty spotykamy się od 15 do 17, od 26 lat na naszych Bigosach. Polnicze jest magazyn Bigos w Radiu Darmstadt. I mamy trzy audycje raz w miesiącu. W drugą środę miesiąca, 21-23, Karolina Kochański i jej Karlinka. Wczoraj, czyli czwarty czwartek miesiąca, 21-23, Tomek Czebatul i Tomograf. I w drugą niedzielę miesiąca, 19-21, reset niedzielny z redaktorką Renatą Masztalerz. Ponad 20 godzin to takich regularnych audycji, bo nasze są również powtarzane. Także nie liczymy dokładnie, ile tych godzin jest, ale na żywo tych, które nadajemy ze studia numer 3 albo ze studia numer 1, to ponad 20 godzin. Natalia Kukulska, ostatnio oglądałem 50-lecie Opola. Zresztą Natalia Kukulska należy do tych artystek, które no właśnie, są wspaniałe po prostu, co ja będę mówił. Śpiewała od dziecka, miała i ma ciągle swój styl, nie boi się eksperymentować, nie boi się po prostu, ale to, co najważniejsze, oprócz tego, że to jest niezwykle miła i sympatyczna osoba i absolutnie geny po tacie Jarosławie Kukulskim,

wszystkimi, mamie Annie Jantar. Ta muzykalność jest po prostu słyszalna i potrafi wzruszać, potrafi bawić. Przy piosenkach Natalii można śpiewać, tańczyć, ale również czasami sobie popłakać. To chyba najpiękniejsza piosenka Natalii. W każdym razie tata jej, pan Jarosław Kukulski, powiedział, że napisał dla niej najpiękniejszą piosenkę świata.

Nie skłamałem, to bardzo piękna piosenka z bardzo, bardzo dawnych czasów. A teraz, jeżeli możecie oczywiście Państwo, bo jak jedziecie samochodem, to lepiej nie, ale jeżeli możecie sobie przymknąć oczy i puścić wodze wyobraźni.

Proszę sobie wyobrazić mężczyznę. Dojrzałego, bardzo dojrzałego, w średnim wieku. Albo po prostu młodzieńca. Proszę wyobrazić sobie dziewczynę. Taką dziewczynę, która ma to coś w oczach. I gdzie patrząc na nią nie zastanawiamy się, czy to, co zostało przylepione, nie odpadnie, albo powiewem nie strąci nas z krzesła. Ona i on są gdzieś na jakimś starym tarasie, stoją. Ważne, że widok z tego tarasu jest na Zatokę Sorrento. On, zapatrzony w te oczy, ściska mu gardło żal. Bo on do tego Sorrento przyjechał z daleka. A dokładnie z Ameryki. I teraz jest kilka opcji. Przyjechał i będzie tam wracał. Przyjechał i nie będzie wracał, ale już jest w takim wieku, że nie wiadomo, jak to długo jeszcze potrwa. Wiadomo, że czule ją obejmując, wie, że to jest właśnie ta dziewczyna, ta kobieta, i że to, co mogło wyjść, najprawdopodobniej nie wyszło. Ale poprzez łzy swoje i poprzez jej łzy śpiewa najczulej, jak tylko potrafi, o swojej miłości. Tej jedynej. Z widokiem na Zatokę w Sorrento. Wzburzone morze, bryza wody od czasu do czasu zahaczy o ten stary taras. I tak wtuleni w siebie zakochani, i on śpiewający.

A nasza pani Alina w drodze z Brukseli do Paryża i tak się akurat złożyło. Mireille Mathieu urodziła się, drodzy państwo, 22 lipca 1946 roku, czyli mam nadzieję, że jeszcze świętuje, albo w tym weekend 80. urodziny. Dla fanów wszelakiego rodzaju, miłośników tego typu twórczości, Mireille Mathieu 2 listopada będzie we Frankfurcie w Alte Oper. 4 listopada będzie w Festspielhaus Baden-Baden koncertować. 8 w Norymberdze, Meisteringhalle i w Chemnitz, w Stadthalle Chemnitz 28. To artystka niezwykła, już nie mówiąc o tym, że prawie 200 milionów płyt sprzedała. Tak, Madonna sprzed wielu, wielu, wielu lat, do dzisiaj koncertująca. I pochodziła z bardzo biednej, wieloletniej rodziny. Bodajże chyba w domu było ich wszystkich 13 dzieci. I ona jest bardzo malutka, ma chyba 1,53 m. Nazywają ją Francuzi dziewczynką z Avignon. Dziewczynka o magicznym głosie i mająca bardzo charakterystyczną fryzurę. Słuchałem programu o Mireille Mathieu i wiecie państwo, od chwili, kiedy ja się urodziłem, to pamiętam panią Mireille Mathieu i pamiętam od wtedy również jej włosy, tę fryzurę. Niemcy mówią chyba na nią paschen fryzur. Wiele pań próbowało naśladować, ale okazuje się, że to wcale nie jest takie proste skombinować taką fryzurę, ale o wiele trudniej jeszcze jest mieć taki głos i śpiewać tyle piosenek. W Niemczech zasłynęła jako artystka śpiewająca szlagiery i ten fakt, że ona przez te całe swoje życie nie zmieniła tej fryzury, jest takim, po analizie marketingowej okazuje się, że publiczność cieszy się, że ona nie eksperymentowała z włosami, ponieważ nazwisko Mireille Mathieu to są te włosy, to jest ta pewność, że tutaj nie będzie żadnych eksperymentów, że jak pójdę na koncert, to pani Mireille Mathieu nie będzie uprawiała heavy metalu, bo akurat tak jej dusza podpowiada. I to jest gwarancja wieloletniego sukcesu. Śpiewa w wielu, wielu językach, w Niemczech szalenie popularna zresztą, gwiazda światowa. I tak powiedziałem, we Frankfurcie 2 listopada bilety w granicach 80 euro, jeżeli jeszcze są w Alte Oper.

wiersza w złotych sierpnia pokojach. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

większą. Może kiedyś po latach jednak szepnę nieśmiało, kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne, ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. I nic prócz małej chwilki żalu nie złączy nas kochana w tym dziwnym życiu śmiesznym balu miłości niewyznanej.

W złotych sierpnia pokojach moja miłość największa nie wie, że jest moja. I nic nie powiem jej, broń Boże, nie powiem nic umyślnie, bo póki milczę, to ją mnożę. Gdy wyznam, wszystko pryśnie. Więc nie wyśpiewam mojej miłości. Niech nie wie, co się dzieje, nieświadoma swej piękności. Niech w myślach mych pięknie, kto mógł napisać taki tekst? Panie Wojtku. Pan Wojciech Mynarski. Kto mógł napisać taką piękną muzykę? No kto? Pan Korcz. Pan Wolek Włodzimierz Korcz. Michał Bajor na naszej antenie z pozdrowieniami dla pani Iwony, największej chyba fanki Michała, pana Michała w Darmstadt. Państwo pytają o playlistę. Jesteśmy na Facebooku. Dziękuję za kontakt, dziękuję za informacje od państwa. Tam właśnie na Facebooku, na wasze życzenie, w dyskusji wklejamy playlisty. Wiem, że część koleżanek i kolegów różnie to bywa, w zależności od czasu, możliwości. Mnie się udaje od czasu do czasu nawet jakieś zdjęcia okładek, płyt czy wspomnienia państwu przekazywać.

szepty łzy. Oj, nie spodziewałem się aż tak bardzo. Magia, mistrz magicznych chwil, mam łzy w oczach. Czynisz cuda w swoich audycjach. To pani Alina w drodze do Paryża, jeszcze 170 kilometrów. No, post był wpisany kilka minut temu, to chyba 160 już. Pani Agnieszka napisała, że dzisiejsza audycja jest niezwykle czuła, zagląda w bardzo zamknięte zakamarki duszy. Cudowne uczucia, staram się nie rozpłakać. Wrażliwości mojej dużą jest zaletą, ale oczy szybko mokre. Z pewnością dzisiaj coś napiszę. Radio Darmstadt uruchomia wrażliwość literacką. Pięknie, dziękuję. To ja dziękuję, my dziękujemy za wasze, państwo, piękne komentarze. Tutaj Ania Jopek i ta cudowna, wspaniała trąbka to Tomasz Staniko. I wsłuchajmy się jeszcze troszeczkę w trąbkę pana Tomasza, ale tu w innym, gościnnym występie.

0: Pani Ania donosi, że Anna Maria Jopek to jej imienniczka. No Anna, ale na drugie również pani Ania ma na imię Maria. A więc pozdrawiamy bardzo gorąco Annę Marię z Gdańska. I również jest, podobnie jak Ania Jopek, miłośniczką Lizbony. Pisze do nas, napisała do nas, że to jest również jej ulubione miejsce na ziemi poza Gdańskim. No to jest oczywiście, jakby to powiedzieć, poza wszelaką wątpliwość. No a propos imienin, to 26, tak? 26 to są imieniny Anny, Anny Marii? Chyba tak, najbardziej hucznie obchodzone właśnie są w lipcu. Patrzę na zegar, oj, minęła 20.
1: Radio Darmstadt. Radar.
0: Es ist 20 Uhr, Sie hören die Sendung der internationalen Redaktion Elixir, polnischsprachige Sendung. Ich heiße Elik Plichter bis 21, also noch eine Stunde wird das auf Polnisch sein. Guten Abend, dobry wieczór.
1: Radio Darmstadt. Radar.
0: Nawet się nie zorientowałem, że tak szybko ta godzina mi minęła. Dobry wieczór Państwu, Elik Plichta w drugiej właśnie naszej godzince piątkowej. Jeszcze jasno i mam nadzieję, że trochę jasno jeszcze będzie, no bo to już po przesileniu będzie coraz krócej, jeśli chodzi o dni. Elixir to nasze dzisiejsze spotkanie z Państwem miłosne.

Litania w wykonaniu Tomasza Stańki, muzyka Krzysztof Komeda, jazzowo. United in Jazz, mówimy od dłuższego czasu i zapraszamy Państwa do obserwowania strony na Facebooku. To jest nowe stowarzyszenie, no już nie takie nowe, dużo rzeczy się dzieje, bardzo aktywni. Jesteśmy w tym stowarzyszeniu, koncerty, plany na przyszłość, koncerty młodych muzyków, muzyczek z Polski i z Niemiec, studenterii razem z gwiazdami, z uznanymi muzykami z obu krajów. Projekty w Polsce, projekty w Niemczech. W październiku aż 3 następujące po sobie, bo będzie i projekcja filmu, i koncert, i film, koncert, jam session. O tym wszystkim będziemy Państwa informować. United in Jazz. Lajkujcie, szerujcie dalej, jakie brzydkie słowo, ale dzielcie się o tej nowej inicjatywie z innymi. Jeżeli lubicie jazz, kochacie jazz i macie informacje, to jazzowe informacje, to przekazujcie nam, my na naszych antenach będziemy to opowiadali dalej Państwu, żeby dobra muzyka, dobry gust rozprzestrzeniać wśród Was, i po to to robimy, żeby przekazywać Wam piękne i nowe emocje. Aha, panów miałem pozdrowić. A więc był Tomas. Tomas, pozdrawiamy gorąco. Pozdrawiamy pana Witolda, pozdrawiamy Mariana, pozdrawiamy pana Wojtka. Na panie przyjdzie czas po litanii.

Edyta Górniak. Absolutnie genialna artystka, wielki głos, wielki talent. No i jakby to powiedzieć, cieszymy się, że możemy cieszyć się do dzisiaj z jej wielkich sukcesów. Edyta Górniak na antenie Radia Darmstadt, wtedy, kiedy w metrze śpiewała, zaczynała swoją karierę, to taka dziewczynka. Wydawać by się mogło, że skąd w takim ciele taki niesamowity głos. A jak państwo sądzą, co z tą miłością? Miłość nie ustaje? To pytajnik. Odpowiedzcie.

0: nie uznaje.
1: Zapytałem, Mieczu odpowiedział. Pozdrawiamy cię, Mietek, bardzo gorąco z naszego studia, którym również jest dosyć ciepło. 20:19. Wszystkie panie pozdrawiamy. Nie tylko te facebookowe, nasze stałe słuchaczki, ale również jest sporo pań, które słuchaczek i panów słuchaczy, którzy nie są w serwisach, nie korzystają z serwisów, już teraz przyjęło się antyspołecznościowych. Pani Monika, serdeczności. Pani Joasia, też ukłony. Panie Anie, wszystkie. Pani Alina, pani Jolanta. Pani Sabina, też pozdrawiamy. Kogo jeszcze, żebym nie pominął? Jak sprawdzę, żeby... Panią Lucynę, oczywiście. Bez dwóch zdań tutaj naszą stałą darmstadzką słuchaczkę. Jest artysta, który został przez państwa absolutnie od razu zaakceptowany. Tylko się pojawił na naszej antenie, rozmawialiśmy, chyba nas też trochę polubił. Hubert Bisto. Niebo na dwoje.

Hubert Bisto. Tak sobie od czasu rozmawiamy, do czasu żartujemy, żeby wpadł do Radia Darmstadt i on zupełnie poważnie mówi, czemu nie? No to ponawiamy zaproszenie. Trzeba się tylko dogadać. Może uda nam się w Polsce w najbliższym czasie gdzieś po drodze spotkać. Bardzo chciałbym pojechać do Krakowa, bez dwóch zdań.

Pani Beatko, mnie dwa razy nie trzeba pozdrawiać, namawiać. Albo to pozdrawiać wyszło z tego, że ponamawiać chciałem powiedzieć, że panią bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam. Przesyłamy te nasze uśmiechy do naszej cudownej stolicy. W Krakowie oczywiście. Teraz utwór, który napisał mój przyjaciel, niestety nie żyjący już, Romek Kołakowski. Most dwojga serc.

Piotr Rubik, Most Dwojga Serc, piosenka Rumka Kołakowskiego i muzyka oczywiście Piotra. Niedługo przyjedzie do nas, do Frankfurtu. Będziemy mogli razem z nią śpiewać, bawić się, podziwiać, kiwać, robić wszystko, co publiczności sprawia przyjemność i artyście. Także cieszymy się na wizytę tej dziewczyny we Frankfurcie.

Kasia Kowalska 19 września wystąpi we frankfurckim Baczkapie. Bilety na wszystkich platformach, gdzie bilety można kupić. Proszę szukać również na Facebooku informacji i spotykamy się 19 września, to jest sobota. Od 18 już jest, wpuszczać będą, a koncert chyba 19 czy 19.30, zaraz dokładnie sprawdzę. Rozkojarzony jestem, bo właśnie dotarło do mnie coś, co zawsze mnie bardzo wzrusza, zachwyca i chyba najbardziej to zadziwia, ponieważ nasza zaprzyjaźniona z naszą redakcją przyjaciółka, poetka, reżyserka teatralna, pisząca sztuki, wystawiająca, organizatorka życia kulturalnego, maluje również. Czego ta dziewczyna nie tknie? No, chodzący talent, wielki talent. No i o godzinie 20.19, jak tutaj widzę, 24 lipca, czyli dzisiaj, napisała wiersz. Mam nadzieję, że go nie zepsuję. Postaram się go Państwu przeczytać. Chowam się w lecie, bo wtedy trawy są najwyższe, a przytulenia przylepiają i nagość można wytłumaczyć upałem. Chowam się w lecie, bo wtedy jeziora się otwierają, a wilgoć jest przyjemnością, której nie strząsam w odbitym niebie. Chowam się w lecie, jak w zaowocowanym koszu sezonowej słodkości. Chowam się w lecie i czekam, aż mnie znajdzie, nim minie. Joanna Duda-Murowska.

rozsypał się kosz zachwytów nad wierszem pani Joanny Dudy-Murowskiej. Coś niesamowitego. Dziękujemy jeszcze raz bardzo pięknie.

krajobraz pełen nadziei z 1989 roku, nieoceniona Marek Grechuta. Chciałoby się powiedzieć, nie opuszczaj mnie, ale tylko do jutra, do godziny 15. Eli Plichta, kłaniam się, cudownego weekendu.